saa asem yi wo nchoronto ho sɛ medi osoro medi nkwa ani owuo asiwanim de ke osem medi shira ani numi asiwanim entino ewo kwan sɛ wo befa ne awopɛ